Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vsi, kautna mahoma, a cimona ego nekamona. Egoan ma, egi mi gosia, ego ma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.

Kajasovce, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon, jak tovce, kautna mahoma. Atsimona, ego, nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma. Waskamtek, kake, kamiunagon.